zonsezi zikufikani uchokera pa Wairasiano Radio Mosambiki, ndipo pakali pano tikupasilani tu magamaga zimenezi.